0: The Regina Chell in Esa language.
1: Veliera,
0: Biomo,
2: Biomo,
1: Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo, Biomo,
0: Biomo,
1: Biomo, Biomo,
0: Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo, Biomo,
3: Ubonosi
0: Never dare give me era, biomo, biomo, no care.